0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: 90-a so zakon.

0: krepko v drugi uri in sedaj sledijo krepki ritmi. Se sprašujete, kaj to pomeni? To pomeni samo eno. Da je tukaj rubrika Hitro je ravno dovolj hitro.
1: To je to.